0: Zuzana Eliášová de Slovakia Travel sigue acompañándonos por Slovakia Occidental.
1: Nitrianský kraj rozvíja cykloturistiku prostredníctvom projektu